0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: 5-6, hvala klapa, Klemen, Žana, Rudi in Tamara.
1: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.
1: Od

0: Radio Actual, Radio Actual Cum, Radio Actual Opala, Radio Actual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Uživa s terena, ja, je bela cesta, če nam pa elektriko vzamejo, pol pa res nimamo, okej, okay, a ne? Okej, okay, šopamo do polnoči!
2: Šopaj, popaj!

0: Jani, s tabo res rad imam. Zdaj svojega kelnarja tule ob sebi. A si mi nekaj prinesel, si rekel, da si moram pauzo vzeti.
1: Ja, ja, tako je.
0: Ja, zakaj ja, si moram pauzo vzeti?
1: Ne vem, tukaj je pice rolnice, pice kruhe.
0: Ja, za jest mi
1: pa. Ja, tako za jest je.
0: Za jest mi prinesel.
1: Ja, sem že.
0: Ja, pa ni, ni pauze v pumpi.
1: Zakaj ni pauze?
0: Ok, gremo na pauzo.
1: Eno pauzo, prosim.